0: Kosmo po polsku.
1: Wychowałem się w Berlinie, mieszkam tutaj od drugiego roku życia.
2: Chcę, żeby świat był lepszy i ludzie się jednoczyli.
1: Ja jestem z części Reningdorfu, gdzie naprawdę dużo ludzi nienawidziło politykę. Ja też na początku nienawidziłem politykę.
3: Kocham ludzi, bo bez tego nie można robić niczego dla ludzi, jeżeli się nikt nie kocha.
4: Co łączy tych ludzi?
5: Polskie korzenie, Berlin i decyzja, by wejść do polityki.
4: Przed wyborami do Parlamentu Krajowego Berlina postanowiliśmy sprawdzić, czy osoby związane z Polską są dziś obecne w niemieckiej polityce i jaki mają pomysł na przyszłość miasta.
5: Przy okazji porozmawiamy też o samych wyborach. Wyjaśnimy, jak działa berliński parlament, dlaczego te wybory są dzisiaj tak ważne i jakie decyzje będą podejmowane w stolicy Niemiec przez najbliższych 5 lat.
4: To jest podcast Niemcy z bliska,
5: na który zapraszają
4: Monika Sędzierska
5: i Tomasz Kycia.
4: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.
5: W najbliższą niedzielę 20 września mieszkańcy Berlina wybiorą nowy parlament krajowy, który tutaj nazywa się po prostu Abgeordnetenhaus. Ale będą też wybory przedstawicieli do 12 dzielnicowych zgromadzeń BVV. To właśnie wyniki tych wyborów zdecydują o politycznym kierunku miasta na najbliższych 5 lat.
4: A jest o co walczyć. Berlin stoi dziś przed wieloma wyzwaniami. W centrum debaty znajdują się ceny mieszkań i dostępność lokali, wydolność administracji, transport publiczny, rozwój infrastruktury, polityka klimatyczna, bezpieczeństwo oraz pytanie o to, jak ma wyglądać dalszy rozwój jednego z największych i najbardziej różnorodnych miast Europy.
5: Tak, debata polityczna osiągnęła tutaj wysoką temperaturę, a to dlatego, że po ostatniej wygranej AfD w Saksonii-Anhalt społeczeństwo w Niemczech jest bardzo podzielone. Część czeka na kolejne zwycięstwo tej skrajnie prawicowej partii, inni na odwet skrajnej lewicy, jeszcze inni na przebudzenie Hadeków. Wynik wyborczy w Berlinie na pewno będzie miał wpływ na losy samego kanclerza Friedricha Merca, o czym będziemy mogli się przekonać już w niedzielę wieczorem.
4: To kampania wyjątkowo interesująca politycznie. Według ostatnich sondaży rywalizacja pozostaje bardzo wyrównana. Opozycje lidera walczą przede wszystkim Die Linke i CDU. Mocne pozostają także Alternatywa dla Niemiec, AfD i Zieloni. A o wpływ na przyszłą koalicję walczą również SPD, FDP i BSW. Już dziś wiadomo, że po wyborach rozmowy koalicyjne mogą być równie interesujące jak sama kampania.
5: Warto też pamiętać, że Berlin jest jednocześnie miastem i krajem związkowym, dlatego parlament, który zostanie wybrany, nie zajmuje się wyłącznie symbolicznie lokalną polityką, to właśnie tam zapadają decyzje dotyczące edukacji, mieszkalnictwa, kultury, finansów publicznych, czy na przykład funkcjonowania administracji całego miasta.
4: Z perspektywy polskiej społeczności ten temat jest szczególnie ważny. W Berlinie mieszka jedna z największych społeczności osób o polskich korzeniach w Niemczech. Dla wielu z nas Berlin jest miejscem pracy, prowadzenia biznesu, wychowywania dzieci i budowania swojej przyszłości.
5: A wraz z rozwojem tej społeczności coraz częściej pojawiają się osoby, które chcą reprezentować jej doświadczenia także w życiu publicznym. I o nich opowiemy już za chwilę, ale nie tylko polskimi kandydatami berlińskie partie próbują przekonać do siebie polską społeczność, polskich mieszkańców Berlina. W siedzibie Polskiej Rady Społecznej odbyła się na przykład debata z politykami, którzy sami polskich korzeni nie mają, ale o polski głos zabiegają. Tej dyskusji przysłuchał się Jacek Tyblewski.
6: Do Polskiej Rady Społecznej dotarli ostatecznie w piątek Bettina Jarasz z Zielonych i Matthias Schulz z SPD. To są ważni kandydaci obu partii, znani, może nie ci najważniejsi, choć Bettina Jarasz była spitzenkandydatin w ostatnich wyborach parę lat temu. Format spotkania to było spotkanie z współpracownikami, niezupełnie otwarte. Na spotkaniu było 10 do 15 osób, sami fachowcy. Stąd bardzo precyzyjne pytania, często dotyczące wręcz personalnych jakichś decyzji Senatu czy zarządów poszczególnych dzielnic Berlina. dwie takie sfery, o których chciałbym powiedzieć, o których najdłużej chyba toczyła się dyskusja, to kwestia rynku mieszkaniowego w Berlinie. Tutaj SPD opowiada się za ograniczeniem najmu krótkoterminowego, tak zwaną Mietpreisbremse, i wzmocnieniem inwestycji w budownictwo socjalne. Zieloni natomiast proponują Bezahlbare Mietengesetz, a więc ustawowe ograniczenie wysokości czynszów, przekształcenie pustostanów biurowych w powierzchnie mieszkalne i zobowiązanie inwestorów do udostępnienia określonej części budowanych mieszkań jako mieszkania socjalne. Drugim tematem poruszalnym, dyskutowanym była kwestia bezdomności. I tu obok tych sztandarowych koncepcji wsparcia dla bezdomnych, udostępnienia pewnego rezerwuaru mieszkań osobom, które utraciły własne mieszkania, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, obok tego, tych pomysłów, Matthias Schulz mówił także o rozwiązaniu, które, jak twierdził, poznał w Warszawie, gdzie miasta, w których jakoby zameldowani są warszawscy bezdomni, uczestniczą w kosztach utrzymania schronisk i mieszkań dla tej grupy osób potrzebujących. Co prawda, to nie jest sprawa do rozwiązania na szczeblu landowym, ale może taka regulacja wprowadzona pomiędzy państwami pomogłaby rozwiązać ten problem wręcz masowej bezdomności, z którym mamy do czynienia dziś w Berlinie. Na spotkanie zaproszenie otrzymali także przedstawiciele innych partii, ale jak twierdzą organizatorki z Polskiej Rady Społecznej, albo na to zaproszenie nie odpowiedzieli, albo się nie pojawili.
5: Debacie wyborczej w siedzibie Polskiej Rady Społecznej w Berlinie przysłuchał się Jacek Tyblewski, a jeśli szukacie konkretnych kandydatów z polskimi korzeniami, to na pewno znajdziecie ich u nas.
4: Jako redakcja Kosmo po Polsku zwróciliśmy się do wszystkich sztabów wyborczych partii, które mają realne szanse na wejście do berlińskiego parlamentu. Poprosiliśmy o wskazanie kandydatów i kandydatek posiadających polskie korzenie, rodzinne związki z Polską lub osoby aktywnie posługujące się językiem polskim w działalności publicznej.
5: Naszym celem nie było otworzenie listy najbardziej polskich kandydatów, ani rekomendowanie konkretnych partii. Chcieliśmy natomiast pokazać, że osoby związane z Polską tworzą niemal całe polityczne spektrum Berlina. Od lewicy przez centrum po partie konserwatywne.
4: Wszystkim kandydatom zadaliśmy dokładnie te same trzy pytania.
5: Za chwilę usłyszycie cztery historie. Cztery różne spojrzenia na miasto, cztery polityczne perspektywy.
4: Ale także cztery przykłady tego, jak osoby mające polskie korzenie współtworzą dziś berlińską demokrację oraz starają się wpływać na decyzje podejmowane w stolicy Niemiec.
5: Posłuchajcie.
0: Kim jestem? Aldona Niemczyk, CDU.
7: Aldona Niemczyk przyjechała sobie z Katowic. Bardzo dawno temu, było naprawdę przed 36 laty. Czas leci niesamowicie.
0: Moja droga do polityki.
7: Ja 25 lat przepracowałam w Berlinie w urzędzie. Jako pracownik socjalny, pedagog socjalny, i to robiłam do czasu wyborów. W 2023 roku, jak wygrałam mandat. To było, że tak powiem, pasja. Pasja, którą mi też dał na drogę mój ojciec. Jak wyjeżdżałam, to mówi tata, ty musisz wstąpić do CDU, bo CDU bardzo dużo zrobiło dla mniejszości niemieckiej. To się zgadza na Śląsku. Ja jestem człowiekiem, który zdaje sobie sprawę z tego, co ja robię. I do tej pory mówię, że ja kocham ludzi, bo bez tego, moim zdaniem, nie można robić niczego dla ludzi, jeżeli się nikt nie kocha. Ja to zawsze mówię, jestem dobrą gospodynią domową i to jest dla mnie jak taki przepis kulinarny. Chcę ugotować zupę i co potrzebuję do tej zupy, prawda? Chcę być posłanką w Abgeordnetenhaus, prawda? Jako kobieta w CDU. I co potrzebuję do tego? No to sobie wszystko napisałam. Popisałam sobie też, kogo potrzebuję. No i zaczęły się spotkania. To jest tak zwany właśnie praca zespołowa. Taki parowóz zaczął po prostu powoli nabierać rozpędu.
0: Dlaczego startuję w wyborach do Parlamentu Berlina?
7: Przede wszystkim bardzo mi leży na sercu pozycja właśnie kobiet, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kobiet. Ja jestem rzeczniczką do spraw kobiet i równouprawnienia. W tym momencie bardzo się angażuję też dla kobiet, które samotnie wychowują też dzieci. Później jeszcze, jeżeli chodzi o bezdomnych. Oni mi bardzo leżą naprawdę na sercu. Współpracuję z ambasadą polską, też z Polską Misją Katolicką w Berlinie, też i z wieloma lekarzami, którzy są bardzo zaangażowani tutaj w Berlinie. Mamy mnóstwo pomysłów, znaczy dajemy rady, żeby po prostu z pomocą też właśnie, żeby mieli realną szansę powrócić do Polski. Jeżeli chodzi o Polonię, to ja się też udzielam tutaj. Współpracujemy też z, jeżeli chodzi o parlament berliński, z Marzeną Nowak, Polki w Berlinie. Ja już, że tak powiem, tak bardzo prywatnie udzielam się, jeżeli chodzi o szycie poduszek dla Onko z Anią Pisowicz. Takie naprawdę od serca, bo w każdej poduszce jest niesamowicie duża ilość serca i miłości.
0: Kim jestem? Bogusz Szmyt i Grünen. Zieloni.
1: Nazywam się Bogusz Szmyt, mam 26 lat. Z pracy ja jestem prawnikiem. Studiowałem prawo i się tutaj urodziłem w Berlinie i wychowywałem się tutaj w Berlinie i też działam politycznie w Berlinie jako radny od Bündnis Grün, jako zielony w Reinickendorfie. No około 30-35 lat temu, już nie pamiętam dokładnie, moja mama chciała się wyprowadzić z Polski, no bo chciała w Niemczech, w Berlinie lepsze życie znaleźć, się wyprowadziła, no i nagle się tutaj urodziłem.
4: I w domu rozmawiało się po polsku?
1: Tak. Bardzo dużo. Oczywiście też po niemiecku. Ja z moją siostrą tak na wymieszane zawsze rozmawiam. Czasami po niemiecku, czasami po polsku, czasami jedno słowo tak, ale tak, dużo po polsku.
0: Moja droga do polityki.
1: Ja jestem z części Reinickendorfu, gdzie naprawdę dużo ludzi nienawidziło politykę. Ja też na początku nienawidziłem politykę, bo moja rodzina miała dosyć ciężko, moja mama mnie sama wychowywała i moją siostrę. Jej kwalifikacje jako nauczycielka nigdy nie zostały uznane tutaj w Berlinie, w Niemczech i przez to ona dosyć dużo musiała pracować i też twardą pracę zawsze miała. I ja zawsze widziałem w polityce, że no, nikt nam nie pomaga, też moim kolegom nikt nie pomagał, bo zawsze były wybory, nic się nie zmieniło, zawsze coraz gorzej wszystko było. Ja naprawdę nienawidziłem politykę i w szkole ja siedziałem koło koledzy, ja wtedy miałem 16 lat. Ja nie jestem dobrym przykładem, ale ja zawsze byłem kiepski w matematyce. My bardziej lubiliśmy rozmawiać o polityce w szkole i zauważyliśmy, że my mamy duże, no, mamy wspólne tematy. Myślimy w różnych tematach tak samo i on nagle mi powiedział, że jest członkiem Zielonych. A ja, no bo ja sobie myślałem, Boże, polityka, zieleni. Nie wiadomo, co z tego będzie, ale pojechałem tam i widziałem, okej, ludzie są w porządku, chcą coś zmienić. Ja tak i tak wiedziałem, że nikt nie chce zmienić i pomóc mojej rodzinie, więc sam coś zacznę robić, sam coś trzeba zrobić i zacząć działać. I albo zauważyliśmy, że wszyscy no, nie byli wiekowo w naszym wieku, no bo my byliśmy młodzi, więc stworzyliśmy własną młodzieżówkę w dzielnicy i tak zaczęło się wszystko, jak miałem 16 lat.
0: Dlaczego startuję w wyborach do parlamentu Berlina?
1: Ja bym chciał bardzo dużo zmienić i to też ma dużo wspólne z moją historią rodzinną. Ja bym chciał, no bo moja mama też ciężko pracowała, ona z wykształcenia jest nauczycielka, ale jej kwalifikacje tutaj w Niemczech nigdy nie były uznane, przez co ja chcę imigrantom ułatwić życie, żeby oni mogli lepiej pracę znaleźć i żeby to tak załatwić, żeby Berlin natychmiast pozwolił ludziom pracować, żeby te kwalifikacje były natychmiast uznane. To ułatwia ludziom życie i przyszłość i w ogóle też państwo ma coś z tego, bo potrzebujemy wszędzie ludzie, którzy coś umieją, którzy mają jakieś kwalifikacje i to po prostu to nie jest logiczne im nie pozwolić pracować. I co dla mnie też jest ważne, jest w ogóle administracja niemiecka, bo niemiecka administracja jest na całym świecie za to znana, że jest naprawdę kiepska. Ludzie się starają w administracji, żeby jak najlepiej robić, ale po prostu te struktury są takie stare i w ogóle niedomyślone tak do końca i w ogóle takie no nietechniczny. Każdy wie zaraz, o co mi chodzi, jak ja to mówię. Ja sobie po prostu, żeby administracja lepiej pracowała i w ogóle też w tych socjalnych amtach, żeby te socjalne rzeczy szybciej doszły do ludzi, bo często cała egzystencja zależy od tego, czy ktoś dostaje pieniądze od państwa, czy nie. I no, nikt nie chce się znaleźć na ulicy na koniec. I bo też przez moją historię rodzinną ja chcę, żeby rodzice, którzy sami wychowują dzieci, żeby mieli łatwiej, żeby dostali pomoc, żeby mogli łatwiej też oczywiście pracę znaleźć, ale też żeby na tych amtach mieli łatwiej, żeby nie musieli zawsze zabierać dzieci, bo nie ma miejsca tam w przedszkolach, albo żeby ktoś nie mógł na nich uważać. No tak w skrócie, co ja chcę wszystko zmienić.
0: Kim jestem? Maria Bigos, D-Link, Lewica.
2: Jestem Maria Bigos, ludzie mnie wołają Mania, także jestem Mania Bigos. Urodziłam się w Uszczykach Dolnych, w Bieszczadach. Przejechaliśmy do Niemiec w 89 w maju w małym maluchu. Klasycznie pojechaliśmy za granicę i tak zostaliśmy tutaj w Niemczech. Ostatni impuls dała sytuacja, w której mój tato szukał dla nas większe mieszkanie, ale żadnego nie znalazł. Czy właśnie to jedno dostępne mieszkanie, które znalazł, w końcu poszło do jakiejś córki jakiegoś polityka i wtedy mojemu tacie chyba coś kompletnie szczeliło i miał dość tej korupcji jako skutek stanu wojennego w Polsce, bo ja się urodziłam 85, także miałam około 4 latka i w ciągu 24 godzin wyjechaliśmy do Niemiec. Ale jak wielu Polaków mojego pokolenia, zawsze wracaliśmy na wakacje do Polski i jak się spotykaliśmy jako rodzina, to zawsze jechaliśmy do babci, do Olszenicy. Także jak ludzie mnie pytają, gdzie najbardziej się czuję w domu, to bym powiedziała Olszenica, a na pewno bym powiedziała Bieszczady.
0: Moja droga do polityki.
2: Ja się angażuję w polityce, bo nakaz miłości bliźniego jest we mnie głęboko zakorzeniony. Powodem tego jest mój ojciec, który chciał zostać księdzem. Nie został księdzem, bo ja bym tutaj teraz nie siedziała i mnie nie było. On w końcu został pielęgniarzem, ale wiara w Boga odgrywała znaczącą rolę w mojej rodzinie. Także mówiąc w skrót, chcę, żeby świat był lepszy i ludzie się jednoczyli. I solidarność to dla mnie jest polityczne pojęcie miłości bliźniego. Także jako człowiek wierzący, który czuje się zaobowiązana do miłości bliźniego. Dla mnie tylko istnieje jedna partia, w której mogę się angażować, a to jest niemiecka lewica.
0: Dlaczego startuję w wyborach do parlamentu Berlina?
2: Ja się konkretnie angażuję szczególnie dla młodzieży i rodziny z dziećmi, także za dzieci też. I mamy aktualnie sytuację w tym mieście, że szacunkowo 15 tysięcy dzieci żyją w schroniskach dla bezdomnych, bo brakuje nam mieszkań do dostępnych cenach. I jak też wiem, że równocześnie aktualny Senat Berlina tnie wydatki na cele socjalne, to dla mnie cel pierwszy, co musimy tutaj zmienić w tym mieście, dlaczego ja się tutaj angażuję i chcę na te wybory, jest, że nam trzeba więcej mieszkań do dostępnych cenach i w tym samym pociągu stabilizację usług socjalnych. Bo ta sytuacja nie tylko prowadzi do biedy egzystencjalnej dla kilka ludzi w tym mieście, ale także oddala ludzi od siebie i dzieli ludzi w naszym mieście. A ja bym chciała społeczeństwo, w którym mieszkanie nie jest ryzykiem ubóstwa, w którym usługi publiczne funkcjonują i mówiąc wprost, w którym prawa człowieka są chronione i naprawdę realizowane.
0: Kim jestem? Tomasz Klon, CDU.
8: Nazywam się Tomasz Klon, mam 40 lat, jestem ekonomistą, wychowałem się w Berlinie, mieszkam tutaj od drugiego roku życia, jestem wykładowcą akademickim i pracuję w firmie rodzinnej w gazecie Kontakty.
0: Moja droga do polityki.
8: Trafiłem do polityki 10 lat temu, z prostych powodów chciałem tutaj w dzielnicy, gdzie mieszkam, gdzie żyję, gdzie się wychowałem, zmienić rzeczy, które widziałem, które mi przeszkadzały, więc dlatego zaangażowałem się politycznie, zaangażowałem się w partii CDU, bo była mi programowo najbliższa. Chciałem od początku zaangażować się w sprawy polsko-niemieckie i próbować tutaj małymi kroczkami zmieniać moją dzielnicę. Udało się, że w tym roku dzielnica Reinickendorf ma partnerstwo z miastem Poznań w Polsce, więc tutaj pierwsze takie sukcesy. I to jest taki mój początek w partii i chciałbym tą drogę kontynuować.
0: Dlaczego startuję w wyborach do Parlamentu Berlina?
8: Chciałbym zmienić, żeby to miasto, żeby ludzie, którzy w tym mieście żyją, byli dumni z tego miasta, żeby to miasto było bezpieczne, czyste, otwarte dla ludzi, otwarte dla firm i pokazywało tą twarz, którą ja sobie marzę, żeby to miasto miało.
5: Słyszeliście wypowiedzi polityków z polskimi korzeniami, którzy kandydują do Parlamentu Berlina na szczeblu landowym, czyli do Abgeordnetenhaus.
4: Ale 20 września mieszkańcy Berlina wybiorą nie tylko nowy parlament krajowy, ale także przedstawicieli do BVV, czyli Bezirksverordnetenversammlung. No brzmi trochę skomplikowanie, ale spokojnie, to właśnie BVV ma często większy wpływ na nasze codzienne życie niż decyzje podejmowane w Abgeordnetenhaus.
5: Dokładnie. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego remontuje się szkołę twojego dziecka, gdzie powstanie nowy plac zabaw, czy na twojej ulicy pojawi się ścieżka rowerowa albo dodatkowe miejsca parkingowe, to bardzo często odpowiedź prowadzi właśnie do BVV.
4: Czyli można powiedzieć, że BVV jest takim lokalnym parlamentem dzielnicy. Berlin ma 12 dzielnic i każda z nich ma własną Bezirksverordnetenversammlung. To tam zapadają decyzje dotyczące najbliższego otoczenia mieszkańców.
5: Ale warto pamiętać, że BVV nie uchwala ustaw. Te tworzy Abgeordnetenhaus na poziomie landowym. BVV natomiast odpowiada za wdrażanie wielu rozwiązań na poziomie dzielnicy, kontroluje pracę urzędu dzielnicowego i współdecyduje o lokalnym budżecie. To właśnie dlatego te wybory mają realne znaczenie dla naszej codzienności.
4: A jak wygląda samo głosowanie?
5: No to jest bardzo proste. Każdy wyborca, zaraz powiemy kto, ma jeden głos na listę partyjną lub komitet wyborczy. Im więcej głosów otrzyma dana lista, tym więcej miejsc zdobędzie w BVV.
4: Co istotne dla słuchaczy naszego podcastu, w wyborach do BVV mogą uczestniczyć nie tylko obywatele Niemiec. Prawo głosu mają również obywatele innych państw Unii Europejskiej mieszkający w Berlinie. To oznacza, że tysiące z nas, Polek i Polaków, mogą współdecydować o sprawach swojej dzielnicy.
5: Wręcz powinni. I właśnie dlatego warto sprawdzić kandydatów startujących w naszych okręgach wyborczych. W wielu partiach znajdziemy bowiem osoby z polskimi korzeniami, które ubiegają się o mandat w BVV.
4: Na przykład z ramienia Die Linke. Tam jest ich rzeczywiście sporo. Maria Bigos, którą już poznaliście, Michael Lech, Maria Stachyra, Ruby Cichoń. To kandydaci lewicy z różnych dzielnic Berlina.
5: Z kolei z listy CDU, na przykład Tomasz Klon, którego również poznaliście przed chwilą, Dariusz Krylik, Ifa Majewski z Paracino, Marita Fabek. To tylko niektórzy z kandydatów i kandydatek Chadecji.
4: Na listach znajdziemy również m.in. Annę Lenę Kubinę z SPD, Martę Mendec i Suzanę Marię Cels z partii Volt, czy Bogusza Szmyta, tego też już poznaliście, z Zielonych. No i na koniec bardzo ciekawa partia, którą reprezentują Joanna Bronowicka i Franek Machowski, czyli lista Ausländer für Berlin, AfB.
5: Nie mylić z AfD, AfB, Ausländer für Berlin. A to tylko część nazwisk. Dla polskiej społeczności w Berlinie to okazja, by nie tylko zagłosować zgodnie ze swoimi poglądami politycznymi, ale także wesprzeć osoby dobrze rozumiejące doświadczenie migrantów i wielojęzycznych mieszkańców miasta. To również wiedza, możliwość nawiązywania kontaktów i skuteczniejsze reprezentowanie spraw Polaków w Berlinie.
4: Warto też wiedzieć, że skład BVV wpływa później na wybór burmistrza dzielnicy, czyli Bezirksbürgermeistera lub Bezirksbürgermeisterin. Nie zawsze zostaje nim przedstawiciel partii, która zdobyła najwięcej głosów. Często o wyniku decydują porozumienia między ugrupowaniami.
5: No i właśnie dlatego jeden głos naprawdę może mieć znaczenie, szczególnie wtedy, gdy chodzi o sprawy najbliższe mieszkańcom, czyli szkoły, urzędy, zieleń miejską, biblioteki, komunikację czy infrastrukturę osiedlową.
4: Jeżeli mieszkasz w Berlinie i masz prawo głosu w wyborach do BVV, to warto z niego skorzystać. To jedna z tych decyzji, które najłatwiej przełożyć na konkretne zmiany widoczne tuż za rogiem.
5: Bo polityka lokalna zaczyna się dokładnie tam, gdzie kończy się twoja klatka schodowa.
4: A my zachęcamy, żeby przed wyborami sprawdzić kandydatów w twojej dzielnicy i świadomie oddać głos.
5: A teraz coś o nas. Jeżeli podobał się wam ten odcinek podcastu, kliknijcie obserwuj, subskrybuj albo follow, cokolwiek macie na waszych przyciskach tam, gdzie właśnie nas słuchacie.
4: Dzięki temu nie przegapicie kolejnych rozmów o Niemczech, o Berlinie, polityce i sprawach ważnych dla polskiej społeczności. Wszystko w Kosmo po polsku.
5: Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym podcaście mówią
4: Monika Sędzierska
5: i Tomasz Kecia.
4: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.

Słuchasz nas w radiu? Super. Ale co jeśli przegapisz? Spokojnie. Kosmo po polsku to też podcasty. Możesz nas zabrać na spacer, do auta, a nawet pod prysznic. Choć to na własną odpowiedzialność. Radio bez limitu. Spotify, Apple Podcast. Wybierz swoją aplikację i słuchaj ile chcesz.